This is WVKR, Independent Radio, 91.3, Poughkeepsie, New York. Rozpoczynamy polski program Pamiętamy Ojczyznę.

Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy w ten jeszcze majowy dzień, Vala Sagan. Rozpoczęłam dzisiejszy program Pamiętamy Ojczyznę Ludową i majową jeszcze piosenką Jadę z Amelią. Po prostu chciałam wszystkich pobudzić do słuchania dzisiejszego programu, no i zaprosić do tańca. Następny piękny walczyk na Wojtowej roli w opracowaniu góralskiej kapery, a śpiewa Stanisław Ogórek i Danuta Michniewicz.

Była to piosenka Są takie dni w tygodniu, śpiewała Krystyna Gronkiewicz. Myślę, że każdy z nas ma takie niepechowe dni w tygodniu, ale teraz pomyślmy o przyjemnych dniach. 10 maja obchodziliśmy Dzień Matki tu w Stanach, a 26 maja wszystkie matki miały swoje święto w Polsce. Chociaż nie jest tak rozpowszechnione jak to w Ameryce, ale pragniemy im życzyć wszystkiego, co dla nich najmilsze. Wiemy, że każda matka dla swego dziecka pragnie szczęścia. Każdej mamie wciąż sprawiamy dość kłopotów i wiele innych nieprzespanych i innych trosk, nieprzespanych nocy i innych trosk. Ale każdy być powinien zawsze gotów swojej mamie chcieć rozjaśnić czasami szary los. Pamiętajmy o swej mamie, tak codziennie, nieustannie, w każdej chwili swego życia, dzień po dniu. Korzystajmy z każdej chwili, aby troski jej umilić, aby w części choć spłacić jej dziecka dług. Pamiętajmy, że to ona, do poświęcej dla nas skora, w najtrudniejszych nawet chwilach naszych dni. Gdy ta pamięć nie zawiedzie, damy naszej mamie szczęście, takie szczęście, o jakim ona dla nas ciągle śni. Następne piosenki to dla matek w Polsce, no i również tu w Stanach, które słuchają tego programu Pamiętamy Ojczyznę. Pierwsza piosenka jest dla mamy Śląska w opracowaniu kumplików. Druga piosenka na Dzień Matki, Miłość Matki Nie Zna Granic, śpiewa Karpowicz and Family. Z Lubczyn.

Tak. Myślę, że słowa są prawdziwe i tak w rzeczywistości jest. Nie wiem, czy słucha nas pani Renata Rzepka, która wczoraj miała urodziny, a dzisiaj wraz z rodziną i przyjaciółmi będzie celebrować. Przyjaciele życzą jej hartu ducha, bo nie liczy się to, co w dowodzie, ale to, co w duszy gra. Nie oglądaj się za siebie i nie martw się przyszłością. Żyj teraźniejszością i rób to tak pięknie, aby było co wspominać. W ostatnim programie pani Renata usłyszała dwie piosenki dla jej, a ja też mam coś dla pani Renaty. Proszę wysłuchać. Kwiat miłości śpiewa Mirosław Jędrowski.

Tak. Wszystko bym oddał za tę noc razem. Następną piosenkę dedykuję dla Nancy Sheehan, która tą piosenkę pamięta z młodzieńczych lat i chciała dzisiaj z nami pośpiewać. Niestety nie przyszła na studio, tylko będzie śpiewać w domu. Piosenka Szła dzieweczka. Zapraszam do tańca, no i do śpiewania.

Tak. Piękna piosenka. Następną piosenkę chciało się Zosi Jagódek, jest to Oberek, w opracowaniu Jana Sagana. Przesyłamy dla Diane Haberstock z gratulacjami z okazji przyjścia na świat pierwszego wnuka Larry, a dla pana Miecia, drugiego z kolei prawnuka, drugie congratulations dla niego również. Dziecko to prawdziwy cud natury, że taka mała istotka tak wiele radości za sobą na świat przynosi. Niech zawsze będzie słońcem rodzinnego życia i dostarcza wielu powodów do radości i dumy. Congratulations dla wszystkich.

Tak, mówimy już o dzieciach, to przypomniało mi się dziś, że w tej chwili, że 1 czerwca w Polsce obchodzą Dzień Dziecka. Posłuchajmy teraz małego poem. Zgoda w rodzinie. Jakieś to piękne rodzinne życie, kiedy z dziecięciem zgadza się dzieciem. Gdy wszyscy żyją w zgodzie, jedności, nie słychać kłótni, nie słychać złości. Jedno drugiemu chętnie ustąpi, jedno drugiemu pieszczot nie skąpi, jedno drugiemu na pomoc spieszy i jedno i drugie w smutku pocieszy. Rodzice, patrząc na taką zgodę, za swą troskliwość mają nagrodę. Bo cóż milszego, jak gdy dziecinie wcześnie się dobro w sercu rozwinie. Posłuchajmy piosenki, może nie aktualnej na ten temat, ale taki mały cud w opracowaniu Akcent.

Tak, nie tylko w maju kochają się ludzie, mają śluby, zaręczają się, ale również w maju i w czerwcu to czas, gdzie studenci żegnają swoich profesorów i dziękują im za wszystko piękną piosenką. Do widzenia, profesorze, w opracowaniu Filipinek.

Tak. Zostaw mi nadzieję, była to piosenka w którymś opracowaniu perełek. Następnie usłyszycie piosenkę o Jimmy Joe, ja kocham ciebie, w opracowaniu Karen Stanek.

Tak, była to piękna piosenka, a myślę, że wszyscy tańczyli do niej. Mój czas na antenie dobiega końca. Następny Polka Resko Show już czeka na swoją godzinę. Żegna się z wami Wala Sagan i piosenką Pachnący Jaśmin. Jest to tango. Zapraszam do tanga, do tańca. Do widzenia, do usłyszenia w następnym programie.